ołówek jednostranną barwą skłoni receptu techniki kompady sztytu i koryn i wspomnik leci na zad. Kość teraz beremo